0: ulekuphakameni kwinanda 88.4 FM.
1: Ngiyabonga maNazaretha. Sibonga ke ukuthandwa ezulwini. Ngoba ukuba sithandwanga ushembe. Mhlawumbe ngaba abanye bethu sebaba amathamba amhlophe. Mhlawumbe abanye bethu imizi ezalwa kuyona ngabe isiyavalwa. Kodwa ngoba saba nenhlanhla. Kwafika ushembe lapha kulelizwe. Kwafika indoda yomemo kulelizwe lakithi. Eyayihamba yodwa ilala emahlane. La esuke seyishwele khona. Ibambe isiphukusayo isenyusele emahlombe icamele phekwetshe. Ihamba le ndoda imema ifuna abantu. Abanqulwe isobala abafana namnawe. Ibabizela ephileni kwaphakade. Ibabizela efeni.

Kuthiwa linga. TikTok, X, sanibonani kulezo ndawo bakithi. Kumnandi ngendlela abalithayo. Nathi kanti ke lapha nathi lapha ama-office ukuxhumana nathi yalaphana ke ku 0 6 8 7 6 4.